alibi. Dobite dniumi wspominat nasz młodszy szkolny zabieciata. Z jakichś ubyłych my srebrni struni.